A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, pociąłem swój pierwszy

wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś

0: FM.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. 12 osób nie żyje, 10 jest ciężko rannych, inne mają lżejsze obrażenia. To bilans wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 57 osób z Podkarpacia jechało nim z Medjugorje. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki.
1: Kierowcy autokaru zostali przesłuchani. Ten, który prowadził pojazd w chwili wypadku, został zatrzymany. Według wstępnych hipotez mógł zasnąć za kierownicą. Liczba firm kurierskich w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Boom napędza sprzedaż internetowa. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Klaudia Kazimierska ze srebrnym medalem. Polka zdobyła go w biegu na 1500 metrów. To podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
3: Po weekendzie drogi wielu polskich miast będą się zapełniać. Niektórzy wracają też do pofestiwalowej rzeczywistości i muszą spodziewać się zmian. Tak będzie m.in. na ulicy Kutrzeby w Poznaniu. A w Krakowie problemy mogą pojawić się w związku z budową drogi ekspresowej S7. Bądźcie uważni i zwracajcie uwagę na znaki.
0: Radio.
3: Wakacyjnym, słonecznym weekendzie pogoda da nam dziś popalić, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Nad Polską wciąż będzie front, a to oznacza sporo deszczu i burz. Miejscami może padać i grzmieć przez wiele godzin, szczególnie na południu, wschodzie oraz w centrum kraju. Choć czeka nas chwilowe ochłodzenie, cały tydzień zapowiada się cieplej niż zwykle. Do pogody będzie

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Kierowcy od dziś płacą mniej za paliwo. Wszedł w życie kolejny program ceny paliw niżej. Litr benzyny 95 kosztuje 6,41, a oleju napędowego 7,37. Rząd na 2 tygodnie obniżył do 8% VAT na paliwo i wprowadził stałą marżę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
0: Na razie nie da się określić, czy program będzie przedłużany. Policja późnym wieczorem zatrzymała 51-latka, który miał postrzelić kobietę w Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Według nieoficjalnych informacji to były partner kobiety. Ranna jest w ciężkim stanie. Iga Świątek idzie jak burza. W turnieju w Cincinnati pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3-6-0. W trzeciej rundzie Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari.
2: Uwaga kierowcy w Małopolsce. Dziś około godziny 6 na autostradzie A4 między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Południe zderzyły się 4 samochody osobowe. Na miejscu mogą jeszcze występować utrudnienia. Zachowajcie czujność. Po długim weekendzie wielu kierowców wraca dziś do domu, więc na drogach w całym kraju może być tłoczniej.

pogoda na drugą połowę sierpnia będzie jak roller coaster. Prognozy do końca miesiąca zapowiadają spore wahania temperatur, od silniejszego ochłodzenia po powrót upałów. Nad Polskę dotrą też ulewy związane z niżem nadciągającym z południa Europy. Planujecie urlop? Na ciepłe lato lepiej celować w południe Polski. Jeśli upały nie są waszą bajką, północ zaoferuje więcej rzeźkiego powietrza.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Temperatura znacząco poszła w dół po weekendowych upałach. Dziś w wielu miejscach Polski ledwo ponad 20 stopni. A to jeszcze nie koniec lata, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Temperatury od środy mogą sięgać 25-26.
0: Dopiero pod koniec tygodnia na południu kraju możliwe są kolejne upały. USA przekazały krajom NATO nietypową ankietę. Chcą zbadać poziom poparcia dla polityki Donalda Trumpa. O sprawie pisze Bloomberg. Waszyngton chce wiedzieć, jak lojalni są sojusznicy, zanim ograniczy swoje zasoby wojskowe przeznaczone do obrony NATO. Cristiano Ronaldo w przyszłym roku może zakończyć karierę. Słynny portugalski piłkarz zasugerował to w wywiadzie dla Vogue. Ronaldo ma już 41 lat i na koncie 976 goli w oficjalnych meczach.
2: Uwaga kierowcy w Wielkopolsce. Na drodze krajowej numer 10 w Śmiłowie po godzinie 6 zderzyły się bus i ciężarówka. W tamtych okolicach nadal mogą występować drobne utrudnienia. Kierowcy w całej Polsce powinni dziś zachować szczególną ostrożność. Warunki na drogach mają się pogarszać, szczególnie na południu kraju.

poniedziałek nie będzie nas rozpieszczać. Nad Polską nadal zalega front, który przyniesie więcej deszczu. Miejscami także burze. Do tego temperatury zaczną wyraźnie spadać. O gorącym lecie większość kraju może na razie zapomnieć. Najchłodniej będzie na północy. Szczególnie na Mazurach nie ma powodów do radości. Parasol i kurtka mogą dziś okazać się lepszym wyborem niż okulary przeciwsłoneczne.

0: Kupię, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpądzić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

bops and bangers. Play

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. 7 ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. Wszyscy to osoby dorosłe. Na Podkarpaciu flagi na urzędach są opuszczone do połowy masztu, a na Węgrzech od rana pracuje grupa medyków. Zdecydują, co z transportem rannych do Polski, mówi wojewoda Teresa Kubus-Hul.
2: Połączymy się z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie województwa podkarpackiego.
1: Po to, by poszkodowani byli w placówkach jak najbliżej domu. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. Będą w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Alerty będą obowiązywały między 12 a 20. Na koniec o tym, że dzieci wolą sprawiedliwą karę od nierównego traktowania. Tak wynika z badań naukowców z Polski i USA. Nawet przedszkolaki są w stanie rozpoznać sytuację, w której dochodzi do łamania zasad.
3: Poranek w niektórych miastach nie był spokojny. Między innymi w Krakowie na węźle Kraków Południe doszło do karambolu. Służby udrożniły wcześniej zablokowane pasy, jednak w rejonie miasta nadal utrzymują się duże utrudnienia i opóźnienia. Warunki na drogach na południu, szczególnie w Małopolsce, też nie będą najlepsze. Bądźcie uważni. Poniedziałek przyniesie zmianę pogody. Przez Polskę przechodzi front, który sprowadzi deszcz i burze. IMGW wydało ostrzeżenie dla niemal połowy kraju, a w części regionów obowiązują alerty drugiego stopnia. Najwyższy poziom ostrzeżeń dotyczy województw opolskiego, śląskiego oraz zachodnich powiatów Małopolski. Będzie też chłodniej. Na większości obszaru kraju termometry pokażą od 20 do 25 stopni.

The Radio Kiss FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz. Zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego skontroluje firmę, która organizowała pielgrzymkę do Medjugorje. Sprawdzany będzie czas pracy kierowców, ich uprawnienia i dokumentacja firmy. Przypomnę, że w wypadku, do którego doszło w niedzielę na Węgrzech, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 300 kg śniętych ryb. To prawdopodobnie przez złotą algę, która zakwitła już na początku sierpnia, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Zamknęliśmy śluzy kanału tak, aby ograniczyć ryzyko migracji tych wód w dół kanału Gliwickiego.
1: A jutro zbierze się Międzynarodowy Zespół do Spraw Odry, który wyda nowe rekomendacje dotyczące walki ze złotą algą. Przypominamy jeszcze, że IMGW ostrzega przed deszczem i burzami. Możemy się ich spodziewać w centrum, na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 20:00.

Pogoda znów pokazuje, że trudno za nią nadążyć. Po upałach przychodzą burze, deszcz i silniejszy wiatr. W poniedziałek na południu i południowym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady i burze. Temperatury będą mocno zróżnicowane. Od 19-22 stopni na północy i zachodzie, przez około 25 stopni w centrum, aż po 30-31 stopni na południowym wschodzie.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: JJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio
3: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Yes!
1: Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Za paliwo od dzisiaj zapłacimy mniej, a niższe ceny mają obowiązywać do końca wakacji. Premier twierdzi, że to odciąży kierowców wracających z urlopu. To niekonsekwentne rozwiązanie, mówi z kolei ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
2: Z wakacji ludzie wracali w czerwcu i w lipcu i do połowy sierpnia, tak?
1: A ja dodam, że za popularną 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł. 37 groszy. Przenosimy się do Korei Południowej. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku wystąpienia tam lawin błotnych i powodzi. Lokalnie spadło blisko 90% letniej normy opadów, a to spowodowało zalania dróg i przerwy w dostawie prądu. Wracamy do Polski. 29 sierpnia odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie można nauczyć się, jak reagować na alarmy i fałszywe ostrzeżenia. Bezpłatne szkolenia poprowadzą m.in. strażacy.

słonecznym i upalnym weekendzie spodziewajmy się pogodowych zmian. W najbliższych dniach czekają nas burze oraz intensywne opady deszczu. Najbardziej niespokojnie ma być na południu oraz południowym zachodzie kraju. Już dziś IMGW wydało ostrzeżenie dla niemal połowy Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach opolskim, śląskim oraz zachodnich powiatach Małopolski.

0: Wakacja.
1: No siemano.
0: Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja.
3: Two ships in the night.

0: są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Czas pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. To m.in. sprawdzi Inspekcja Transportu Drogowego, która skontroluje firmę, której autokar uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi na Węgrzech. Dodam, że w tej firmie prowadzone już były kontrole w ubiegłych latach. Od 200 do 600 zł. Takie kwoty najczęściej podają rodzice pytani o to, ile wydadzą na szkolną wyprawkę. Co jest najdroższe? O tym mówi Agnieszka Baran z Provident.
1: Podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych.
0: Nie zapominajmy jeszcze o kapciach, plecaku i stroju na WF. Na koniec przenosimy się do Belgii, a tam pożar strawił blisko 3000 hektarów rezerwatu położonego na wschodzie kraju. Ewakuowano 600 osób z pobliskich miejscowości. To największy pożar w historii Belgii.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przypomnę, że w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Przed nami duża zmiana w pogodzie. Nad Polskę wkroczy front, który przyniesie coraz intensywniejsze opady deszczu. W województwach śląskim i dolnośląskim obowiązują alerty pogodowe drugiego stopnia przed burzami, mówi synoptyk Anna Gryczman.
1: Głównie w Małopolsce, na Górnym Śląsku może rozwinąć się kolejna strefa burz i tutaj głównym zagrożeniem może być już nie tyle intensywny deszcz, co silny wiatr.
0: Z kolei jutro pogoda powinna się nieco uspokoić. Airshow w Radomiu nie odbędzie się w 2027 roku. Te informacje potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort tłumaczy te decyzje względami operacyjnymi i sytuacją geopolityczną.

dzisiaj na Insta Radia Kiss FM. Listen up. Hey. I napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Hit music. Kiss my playlist.

DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Hej! Yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
1: Follow us on Instagram.
0: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

0: To są newsy na 15. Adrian Górny. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Został zatrzymany i jutro ma stanąć przed sądem, który zdecyduje o ewentualnym areszcie. Według policji mężczyzna mógł zasnąć za kierownicą. Drugi z kierowców został już zwolniony. We wrześniu mają być podwyżki opłat na autostradzie A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Paulina Kozioł.
1: Kierowcy, którzy nie korzystają z wideotollingu, zapłacą na bramkach więcej. W zależności od kategorii pojazdu stawki wzrosną od złotówki do nawet 10 zł.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma wpływu na decyzję koncesjonariusza, który zarządza trasą. Tegoroczne pożary w Europie objęły już 2,5 raza większy teren niż zazwyczaj o tej porze roku. Obecnie większe pożary lasów występują w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Czarnogórze, Albanii i Serbii.

swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Rádio Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Adrian Górny. Nie żyje Jan Frycz, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, znany z ról w takich filmach jak Ślepnąc od świateł, Nigdy w życiu czy Wielki Szu. Jak poinformował teatr, Jan Frycz zmarł w sobotę w wieku 72 lat. Czerwone flagi na prawie 40 kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakaz kąpieli z powodu wysokich fal ogłoszono m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie czy Międzywodziu. I jeszcze najpopularniejsze trasy kolejowe w Polsce. Pierwsze miejsce za ubiegły rok, krótki odcinek Gdańsk-Gdynia, ponad 6,5 miliona pasażerów. A dalej?
2: Warszawa-Siedlce, niemal 4 miliony pasażerów. Trzecie miejsce i ponad 3 miliony pasażerów to trasa Warszawa-Kraków.
1: Mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. W pierwszej dziesiątce jest aż 8 tras z Warszawy do Pruszkowa, Skierniewic, Łodzi czy Gdańska.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes.

0: Kiss FM Warszawa.
1: Let's go. Sounds good.

0: Agata Pasierbiewicz. Zapraszam. Końcówka sierpnia w stolicy upłynie pod znakiem tańca. Jeśli planujecie wieczór na parkiecie, oferta imprezowa z pewnością Was nie zawiedzie. W Fabryce Norblina w sobotę będzie można wrócić do lat 80. i 90. Dużo znanych hitów, trochę disco, trochę rocka i klimat zdecydowanie bez napinki. Tego samego dnia nad Wisłą rusza Silent Disco, czyli trzy kanały muzyczne i każdy wybiera to, przy czym chce się bawić. Natomiast w piątek w Level 27 impreza na dachu z DJ-em i saksofonem na żywo. 29 sierpnia w Opera Club odbędzie się wakacyjne single party z przebojami lat 80., 90. i 2000. A dla tych, którzy wolą tańczyć pod gołym niebem, na ulicy Foksal trwają bezpłatne letnie potańcówki. Szykujcie więc wygodne buty, bo końcówka sierpnia w Warszawie zapowiada się niezwykle tanecznie.
1: Radio Kiss FM.
2: To są newsy na 17, Adrian Górny. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju już pada i grzmi, ale ostrzeżenia albo przed burzami, albo przynajmniej silnym deszczem są dla kilku województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego czy większości podlaskiego. 33-letnia Polka w gronie osób podejrzanych o podpalenia w Chorwacji. Oprócz niej zatrzymano też trzech Chorwatów. Wspólnie mieli wywołać w ostatnich dniach 10 pożarów. Warszawscy drogowcy dokopali się do historii. Przy okazji remontu łącznicy nowego zjazdu przy Starym Mieście odkopano pozostałości trzech kamienic.
3: To, na co natrafili robotnicy, to dolne piętra trzech kamienic. Zostały rozebrane po wojnie przy okazji budowy trasy WZ. Dolne kondygnacje zostały zasypane i to do nich dotarli robotnicy.
2: Informuje Joanna Obuchowska. Na miejscu pracują teraz m.in. archeolodzy.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na

0: To są newsy na 18. Adrian Górny. Wieczorem do Polski mają wrócić 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech. 18 pacjentów pozostanie w węgierskim szpitalu, a 5 zostało już wypisanych. Spośród 12 ofiar śmiertelnych na razie udało się zidentyfikować 7. 3 Polki zagrają dzisiaj podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. Iga Świątek już gra z Greczynką Marią Sakari. Około 18.30 Magdalena Frech zmierzy się z Eleną Rybakiną z Kazachstanu, a Maja Chwalińska z Rosjanką Dianą Schneider. To wszystko mecze 1.16 finału. Wars chce dostosować swoje menu do kierunku jazdy, mówi jego rzecznik Michał Wrzosek.
1: Łazanki na przykład jadąc na południe, bliny jadąc na Podlasie.
0: Kluski śląskie na trasie z Warszawy do Katowic czy ryby w drodze nad morze. Takiego menu w Warsie można spodziewać się na początku przyszłego roku.

Twój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: 18. Część bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM szuka nowego głosu. Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss FM.

W studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: 18. Część tym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubin.
1: Kiss FM. Drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM.
1: Props and bangers.

brát. Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Coś więcej czuję w lato.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

0: Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM.
2: Come on, nine.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
1: Kiss FM.
3: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś